adwom sitie sɛ ne kɔ wa hunkɔ mu dimi mu sɛ ti bi bi era wo twa no wo twa wo no na ma ayɔ kofa no ayɔ kofa de na ekɔ ne mu ɛ sɛ to me bi na betwa wo yire abena ti sɛ budi yo mia nkɔ abɛ ho yɛ budi yo mia ha wo mi sɛ ade bɔni bi aba na no na adwɛ sufu bi adie ba kɔ ehia no no ɛntɛ bi nyɛ me wɔ soro nyɛ sɛ wo asase sisi wo

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am